Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Śląska Poznań.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieje z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieje go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka, do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tachasiuka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak?
5: No, rok z hakiem.
4: Z hakiem, nie?
5: Ale nie dużym.
4: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje i w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem z nadmorza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją, jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
5: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. Ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No, okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
4: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
5: Tak.
4: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu.
5: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów. Właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze, one wszystkie oczywiście stanowią jakieś, inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
4: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
5: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność, to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład trzech kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. No, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no, na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
4: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też. Jak to było u ciebie?
5: Proces był w sumie bardzo zróżnicowany, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego współcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był różny, zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
4: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
5: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie po prostu i trzeba odpuścić, więc może jeszcze kiedyś. To jest tytuł, który miał roboczy tytuł Electric Lady. On był oczywiście po polsku, ale jakoś tak mi się, nie wiem, skojarzyło z tymi klimatami, tak go roboczo nazwałem i tak się o nim też wypowiadaliśmy w naszym gronie. I finalnie on się na płycie nie znalazł, ale z potencjałem na dokończenie jeszcze kiedyś.
4: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
5: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn to zdecydowanie dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No, to, do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. No ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej przynajmniej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. bardzo dużo pokoncertowaliśmy. W ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie. Dograli przepiękne partie, jestem im bardzo wdzięczny i też służyli niesamowitą radą. Odbijałem od nich te pomysły i często jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej u siebie chyba powoli.
4: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez
5: tak,
4: ten rok?
5: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli. No. Mm? Jestem... dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt. Moja

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe posłuchać, zastanowić się trochę nad tymi piosenkami, wyciągnąć w ogóle z nich coś, czego na przykład ja nie zamierzałem pisząc, to jest super. Uwielbiam dostawać interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna, to jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. No, ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc, tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca, na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: podsumowując tak trochę rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu i potem jeszcze kilka innych fajnych występów, no i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo, no bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypadają pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takiej jej odsłonie, więc nie wiem.
1: Wiesz co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta. I to jest taki komplement. No, uwielbiam to.
0: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: tytułem Były Momenty, z nowym singlem, pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak, Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie, no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie,

0: tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć
1: w czerwonej
0: jeszcze więcej.
1: Sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Chciałabym może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. To dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak
1: czyli
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
1: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty. To będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
1: tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: realio,
0: czy nie?
1: Cambio Dolor.
0: To ja, mi się podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomnii zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomnii skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Eski Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
2: Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
3: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
1: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
3: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważamy, po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
1: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
3: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat, tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
1: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
3: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
1: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
3: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
1: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
3: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo, bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce, już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
1: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
3: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
2: A moją rozmówczynią była dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
0: SK Poznań.
2: Od 2010 roku dziergają dla potrzebujących dzieci z całego świata. Włóczkarsi spotkali się w Fundacji Redemptoris Missio, gdzie wspólnie tworzyli kolejne czapki, kocyki i pluszaki. A wszystko zaczęło się od Urszulanki, siostry Cecylii Śmiech.
4: Moja przełożona wyczytała taki apel polskich żołnierzy z pomocą dla misji do Afganistanu. No więc ona modliła się i mówi tak: no przecież Cecylia umie robić na drutach, a siostra druga ma pełny worek nici po zmarłej bratowej. Pyta mnie, czy bym zrobiła. Ja mówię, tylko potrzebuję nici. Mówię, siostra ma, no to przyniosła mi te, nic nie zaczęłam robić, no zrobiłam. Chyba zrobiłam chyba ze 100 pierwszych czapek i pomyślałam sobie, że po prostu czapki zrobię, bo mówią, że najwięcej ciepła idzie przez głowę. No to chyba to zaczęłam robić, no i poszło. No i później jak mi to przyszło, później zaczęli mi ludzie przysyłać, przysyłali mi z całej Polski włóczkę. Nawet i z zagranicy mi przysłali pieniądze na czapki dla siostry Cecylii. I także to się zaczęło. No później panie zaczęły robić, no i mówię tak, że no, założyliśmy ten klub włóczkarsów. Nie wiedzieliśmy, jak je nazwać. I syn na pani Doroty mówi, słuchajcie, jak są bitlesi, jacyś inni, to będą włóczkarsi. I zrobiliśmy się włóczkarsami. No i tak idzie. A później zobaczyłam, że przecież taki ktoś przyniósł zabawki dla Afganistanu. I ja to mi się spodobało. Myślałam, że ja też mogę zrobić. Zaczęłam robić. No i później zaczęliśmy sprzedawać. No i są pieniądze z tego i też na dobre ceny idą. Jedna a drugą uczymy. Ja bardzo chętnie uczę. Gdyby ktoś chciał się nawet czegośkolwiek uczyć, to mogą do mnie do domu klasztoru przyjść i w klasztorze będę uczyła.
5: Spodziewała się siostra, że tak to się rozwinie?
4: Nie, nie przypuszczałam. No ale no, kiedyś zaczęłam robić, no, kiedy zrobiłam 500 czapek, zaczęłam robić rękawice, bo rękawice jako dziecko jeszcze robiliśmy, to cała okolica i mężczyźni i wszyscy nie chodzili do pracy, tylko wszyscy robili na druta. Kupowaliśmy włóczki, sprzedawaliśmy, byli ci, którzy wywozili świat, to znaczy po całej Polsce, sprzedawało się i po prostu z tego się żyło. Czapek to naliczyłam, że chyba poszło koło 3000 albo ponad 3000, a już później przestałam liczyć, a później nam powiedzieli, że 100 tysięcy czapek żeśmy narobili i nie potrzebują więcej. Mamy coś innego robić. Teraz później czasami mówią, że potrzebują kocyki, potrzebują sweterki. No to robimy to, co potrzebują. A ja zaczęłam robić rękawiczki. Robiłam rękawiczki ze wzorkami. Takie gwiazdy, takie różne wzorki. To też szło, bo myśmy to jako dziecko robiliśmy.
5: A kto panią nauczył?
6: Moja babcia świętej pamięci nauczyła mnie robić zaraz po wojnie. Miałam 6 lat i babcia mówi tak, będziesz miała druciki i zrobisz ładne skarpetki, nauczysz się. To był okres powojenny, to dla dziecka tam nie przemawiało oczywiście, ale babcia miała cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak nie można, tu trzeba trochę pociągnąć, tam trzeba... I takim sposobem nauczyłam się robić skarpety. To było pierwsze, co się nauczyłam jako dziecko.
5: Wie pani mniej więcej, ile pani zrobiła już?
6: Prawie 1000 czapek zrobiłam, 60 takich dużych szali, z tego co pamiętam, kombinezony dla takich maluszków, to takich niemowląt, tylko już takich rocznych czy dwurocznych dzieci, co składał się ze skarpet, spodni, sweterka i czapka, nie? To takich kompletów też zrobiłam. Ile to było, Piotr? Nie pamiętam. 15 chyba. Tych zrobiłam kołderek też, ponad 10, bo takie sweterki, co to też ja porobiłam i dużych swetrów dla dorosłych, tych swetrów około 60 w sumie byłoby, nie? Tych, no, sporo robiłam.
5: Naiwnie zapytam, dlaczego pani to robi?
6: Dlatego to robię, bo niektórym jest zimno. Niektórzy nie mają co jeść, to trzeba też jeszcze finansowo wesprzeć. Jesteśmy tylko ludźmi i nam nie ubędzie. A niektóra mama nie ma czym dziecka na przykład przykryć. A jak będzie miała taki kocyk, to go obtuli i niech maleństwu będzie ciepło. Nie dlatego, że chce mi się, czy nie chce mi się. Czasem wbrew sobie siedzę, bo muszę zrobić, bo muszę skończyć, a już północ minęła, nie?
5: Jasne, jasne.
2: Z siostrą Cecylią w śmiech rozmawiał Paweł Adamczewski. A zanieczyszczenia mają wpływ na zmianę płci. U żab alarmują naukowcy z Poznania.
7: Ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
2: Mówi Martyna Frączak z Uniwersytetu Przyrodniczego i dodaje, że płazy zmieniały płeć na żeńską lub bezpłodną. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam Was do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, fanpage Eska Poznań News na Facebooku, no i profil o takiej samej nazwie również na Instagramie. Odsyłam Was także na stronę internetową poznańsk.pl. Raz jeszcze dzięki za dziś i do usłyszenia.
0: Eska Poznań News.
8: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
2: Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kurniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
9: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kurniku.
5: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Mhm. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
9: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa, szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem, jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
5: Jesteśmy w Kurniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan? Jak to wygląda?
9: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
5: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
9: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo-trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane. To po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno im powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. No w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
0: SK Poznań.
5: Kwestia naukowa to pewnie i tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
9: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
5: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
9: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja, wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi, rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie, i właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja, czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń, to nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
5: Super, to co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
9: Tak jest.
5: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z
9: lalkami. Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czapeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek. lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają, jakieś, chociaż też no nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
5: To już kwestia gustu, prawda?
9: Dokładnie. Natomiast no niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
5: To co, idziemy dalej? Zapraszam. Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Są, tak. O, tu jest coś ciekawego, widzę.
9: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
5: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
9: A trzeba podnieść słuchawkę.
5: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
9: Ręce są potrzebne, niestety. Nie ma lekko.
5: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
9: W prawo. 61 na przykład, bo to tak.
5: 61 to...
9: Kierunkowego,
5: i do końca, numer, tak?
9: Tak, do końca. Teraz jedynka. No, wow. Trzeba było się i teraz numer trzeba do babci się... na przykład. 8, 3, 4 i tak dalej.
5: Okej, dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
9: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
5: Ołówki są?
9: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
5: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
9: Dalej mamy klocki przede wszystkim, gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
5: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
9: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w 3 wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś, tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI, są produkowane do dzisiaj.
5: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
9: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
5: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nimi kierowałem.
9: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
2: Godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa. Coraz więcej wniosków o pozwolenie na broń dostają policjanci z Wielkopolski. W całym województwie taki dokument posiada już ponad 25 tysięcy osób.
10: Miesięcznie przyjmujemy od 460 do 500 nowych wniosków. Na przestrzeni ostatnich lat liczba składanych wniosków kilkakrotnie wzrosła. Takim kluczowym momentem był wybuch wojny w Ukrainie.
2: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji i dodał, że osoby, które ubiegają się o pozwolenie, muszą spełnić szereg wymagań.
10: Muszą to być obywatele polscy. Nie mogą takie osoby być karane jakimikolwiek wyrokami sądów karnych. Także muszą spełnić wysokie kryteria zdrowotne, zdać odpowiednie egzaminy i testy.
2: Do tej pory w Wielkopolsce były pojedyncze przypadki odebrania pozwolenia na broń ze względu na złamanie prawa.
0: SK Poznań News.
8: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
2: W mieście działa już Poznańskie Centrum Wsparcia Kobiet. To bezpieczna przestrzeń dla wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć.
11: Monika Rej, dyrektorka Centrum Praw Kobiet w Poznaniu. Poznańskie Centrum Wsparcia Kobiet jest otwarte dla wszystkich kobiet, które doznają dyskryminacji, przemocy czy mobbingu. Nasz oddział działa z górą 5 lat w Poznaniu, Centrum Praw Kobiet, a teraz rozwijamy się jeszcze coraz bardziej z każdym rokiem i to Poznańskie Centrum Wsparcia Kobiet jest również takim mocnym dla nas impulsem do dalszego rozwoju. Na przykład od tego roku oprócz porad psychologicznych, psychoterapii, porad prawnych, zawodowych i tak dalej, warsztatów i porad seksuologicznych, które mieliśmy już w zeszłym roku. Teraz rozszerzyliśmy ofertę również o pomoc psychiatryczną.
1: Takie inicjatywy są ważne? To jest problem, który w Poznaniu trzeba wziąć na tapetę?
11: Tak, niestety przemoc jest ogromnym problemem w dalszym ciągu i nawet niestety rozwija się dalej, to znaczy dochodzą nowe formy oprócz przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej. Dochodzi na przykład cyberprzemoc, która jest bardzo niestety obecna i dotyczy ona nie tylko hejterów, takich jakich myślimy na co dzień, ale dotyczy również byłych partnerów, mężów. Ale nie mówię, że tylko mężczyźni oczywiście ją stosują, bo kobiety również. Natomiast my się zajmujemy kobietami, których to dotyka.
1: Z jakimi najczęściej właśnie problemami przychodzą panie?
11: Najczęściej jest to przemoc psychiczna. Bardzo dużo kobiet w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że podlegają przemocy. Zdarza się, że dzwonią do nas panie, które mówią: ja nie wiem, czy to, czego doznaję, to już jest przemoc, dlatego chciałabym przyjść do was i o tym porozmawiać. Dlatego jak przyjmujemy panie, to najpierw prowadzimy taką rozmowę pierwszego kontaktu i na podstawie tej rozmowy proponujemy wsparcie. Oczywiście panie mają tutaj głos decydujący. Nie narzucamy tej pomocy, tylko to kobiety decydują, jakiego wsparcia im potrzeba, jak one długo jest im potrzebne i wtedy dostosowujemy do ich indywidualnych potrzeb.
1: A jak mogą się zgłosić i jak później prowadzona jest ta pomoc?
11: Panie zgłaszają się do nas telefonicznie, wysyłają maile, piszą do nas czasami przez Facebooka, także każda forma jest ważna. Jest dużo pań, które bardzo dużo ich je kosztuje w ogóle odezwanie się do nas, więc to już jest przełom, żeby po prostu odezwać się do nas najpierw, a potem wejść w ten tryb wsparcia i później już są objęte rzeczywiście taką kompleksową pomocą, dlatego że kobiety, które się do nas zgłaszają, bardzo często mówią o tym, że ta pomoc w innych miejscach, powiedzmy w przychodniach, poradniach, szpitalach, na policji jest taka tylko rozczłonkowana, krótko mówiąc. U nas jest to pomoc kompleksowa, czyli mamy i prawników, którzy wspierają, mamy psycholożki, mamy psychoterapeutki, mamy doradczynie zawodowe, mamy coachki, także rzeczywiście jeśli pani się zdecyduje, to wtedy może z tych wszystkich usług skorzystać i mamy wiele dowodów na to, że panie przychodzą do nas naprawdę w bardzo złym stanie, a po pół roku, po roku korzystania również z zajęć grupowych, z warsztatów, no po prostu są w stanie stanąć na nogi i rozpocząć życie autonomiczne.
1: Może trochę teraz o liczbach, ile osób tutaj działa w centrum?
11: Nasze grono specjalistów liczy około 30 osób. Ja wszystkie te osoby już mniej więcej wymieniłam, a na co dzień wspierają nas również wolontariuszki różnych specjalności, specjalizacji i coraz więcej mamy praktykantek z poznańskich uczelni. Głównie psycholożek, ale są też dziewczyny, które studiują pedagogikę czy kryminologię na przykład. Także w ofercie Poznańskiego Centrum Praw Kobiet jest również założone wsparcie dla dzieci, to znaczy kiedy mamy przychodzą do nas na porady lub na warsztaty, no właśnie będą nam praktykantki pomagały również w tym, żeby zająć się dziećmi w tym czasie.
1: A ile pani już skorzystało z pomocy centrum? Możemy to jakoś oszacować w ogóle?
11: Mogę podać dane za zeszły rok. Było 300 nowych pań ponad, które się do nas zgłosiło. Samych porad psychologicznych mieliśmy 2000.
2: A moją rozmówczynią była Monika Rej, dyrektorka Centrum Praw Kobiet. Aleksandra Górecka to poznanianka, która stworzyła tomik poezji matematycznej. Autorka opowiedziała nam o tym, jak wygląda połączenie dwóch, wydawałoby się, różnych światów.
12: Cześć, jestem Aleksandra Górecka. Studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu.
1: Połączyć poezję z matematyką? To na pierwszy rzut oka wydaje się trudne zadanie.
12: Na pewno łatwe to nie było, to znaczy, żeby dobrze napisać dobrą poezję o matematyce, trzeba faktycznie dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć matematykę, bo łatwo jest wrzucać jakieś trudne naukowe słówka do swoich tekstów. Natomiast, żeby to była poezja i nie było to przeintelektualizowane, to trzeba ten temat zrozumieć i w niego głęboko wejść.
1: To jest jeden wiersz, jedna zagadka. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten proces tworzenia? No i ile udało ci się takiej poezji już stworzyć?
12: Udało mi się stworzyć cały tomik. Teraz powstaje drugi. Chociaż teraz testuję nową poetykę. Tak naprawdę taką inspiracją były nie tylko zajęcia, które odbywałam na wydziale, ale też z każdym razem, kiedy czegoś się uczyłam i zaczynałam rozumieć tą teorię, to zadawałam sobie pytanie, czy da się z tego stworzyć wiersz. Czy da się tą daną teorię opowiedzieć wierszem? I próbowałam to zrobić. Ten tomik przechodził bardzo dużo redakcji, więc przez 3 lata nad nim ciężko pracowałam. Więc myślę, że wykułam coś, co jakby nie tylko sprzedaje jakąś teorię matematyczną, mówi o matematyce, zadaje jakieś takie pytania też trochę filozoficzne w kontekście matematyki, ale jest też czymś, co proponuje też inną ścieżkę, że można jakby nie tylko rozpatrywać to naukowo, ale można też patrzeć pod innym kątem.
1: Bardziej popularyzacja poezji czy matematyki?
12: Myślę, że matematyki, natomiast chciałam, żeby w tym wierszu to było bardzo komplementarne i to, co powiedział jeden matematyk o moim tomiku, to, co bardzo mi się spodobało i w sumie powiedział to, co chciałam zrobić tym tomikiem, czyli to, czego matematyka już nie może powiedzieć, dopowiada poezja. Te wiersze pomogły im zrozumieć nawet twierdzenia, których oni do końca nie wiedzieli, że nie rozumieją jakby pewnego aspektu tego twierdzenia, że jest tam pewne twierdzenie w mojej książce, z którego jakby nie zdawali sobie sprawy, że ma taki aspekt i że tak na niego nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to może pójść dwie strony, bo też były osoby, które zachęciły się do spojrzenia na przykład na teorię węzłów, zaczęły o tym czytać, to te osoby ze środowiska bardziej literackiego, humanistycznego, a matematycy natomiast na przykład stwierdzili, że ciekawie to przedstawiłam, że mogą spojrzeć na daną teorię po prostu w inny sposób.
1: Co ma wspólnego poezja z matematyką albo odwrotnie?
12: No przede wszystkim jest to pewna zorganizowana struktura, jest to pewien język. Można powiedzieć, że jakby poezja i matematyka mają dwa różne cele. Jakby poezja zupełnie co innego przekazuje i matematyka co innego i ciężko, żeby nadać im ten sam cel. Natomiast jest to pewien język, który służy do przedstawienia świata w zupełnie inny sposób, więc mam wrażenie, że połączenie tego daje pewien rodzaj holistycznego przedstawienia świata i można wiele aspektów, które jedno nie pokaże, pokaże drugie, więc można to jakoś połączyć. To, co też jest ciekawe, ja też badam poezję w matematyce naukowo. Można badać poezję pod kątem matematyki, na przykład sprawdzać strukturę wiersza poprzez teorię, poprzez grafy, stosując właśnie różne twierdzenia i sprawdzać, jak te zależności, które działają w matematyce, mogą pomóc w analizie wiersza. Można też sprawdzać statystykę słów, badać w ten sposób. Tomik zaczyna się takim wierszem, który jakby inicjuje całość. Następnie mamy podział na trzy podrozdziały. Zbiory, zbieranie, i to dotyczy nie tylko jakby tych matematycznych zbiorów jako pewnego działu, ale też zbieranie jako pewnej czynności, którą się dokonuje. Są miary, mierzenie, część nawiązuje do matematyki przez miary, ale też mierzenie jako pewien rodzaj czynności, który towarzyszy zbieraniu. I ostatni dział to punkty oparcia, poruszanie ziemią. I tutaj już natomiast nie ma czegoś takiego jak dział matematyczny. To jest bardziej opowieść już, wplatanie różnych historii, wplatanie pewnych filozofii czy matematyków, na przykład jak Archimedes albo Hardy, do całej historii, ale nie oni są jakby głównym punktem odniesienia.
1: Ja też tu widzę, że wśród tych niektórych wierszy, które tutaj sobie wertujemy, niektóre wyglądają jak takie klasyczny wiersz, ale tu na przykład widzimy coś zupełnie innego, czegoś, co ja w wierszach nigdy nie widziałem. Opowiedz, jak to wygląda i czym to jest.
12: Tak, tutaj jest też taki wiersz, jak który jest spiralą Fibonacciego. Staram się go znaleźć, ale o, tutaj jest spirala Fibonacciego. Tutaj natomiast jest wiersz, który jest grafem, to znaczy bardziej wiersz oparty na grafie eulerowskim, czyli takim, po którym można przejść po każdej krawędzi tylko raz. I z takiego grafu można ułożyć około ponad 200 wierszy, więc to jest jakby jeden wiersz, ale z niego można ułożyć ponad 200. On tytuł nosi Obchody Eulera są błędem kontrolowanym, ponieważ jestem ciekawa, czy kryje się jakiś błąd, to znaczy ja starałam się zrobić ten wiersz tak, żeby faktycznie te wszystkie wiersze dało się napisać bez błędu. Natomiast może zdarzyć się, że będzie jakiś błąd i to zostawiam już czytelnikowi. A błąd kontrolowany nawiązuje do grupy Oulipo, która właśnie takimi literacko-eksperymentami matematycznymi na przykład w swoich tekstach się zajmowała.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że ten wiersz może być interpretowany na więcej niż 200 różnych sposobów? Prezentowany może bardziej, bo rozumiany to może być trochę inaczej.
12: Tak, dokładnie. Można przejść ponad 200, tam 216 chyba razy po tych krawędziach.
1: Specjalnie dla naszych słuchaczy, Aleksandra Górecka, wy?
12: A może Hardy miał rację? Cel wychodzi z punktu i do niego wraca czasem. Wyłupuje z niego jakiś środek, powstaje litera O, albo taki tyci okrąg. Wszystko to i tak zgubi się w rozciąganiu, w marzeniach o deformowaniu kubka, łuskaniu kubeczka, ulgotczącym nic.
0: SK Poznań.
2: Już ponad 380 tysięcy mieszkańców Wielkopolski skorzystało z darmowego programu Moje Zdrowie. Z darmowych badań mogą skorzystać wszystkie osoby, które mają więcej niż 20 lat.
13: Jest to program, który został wprowadzony w maju ubiegłego roku i od tamtej pory w całej Polsce 3,5 miliona osób wypełniło ankietę, która jest konieczna, aby dostać skierowanie na badania profilaktyczne. Program skierowany jest do osób powyżej 20 roku życia i co ważne, nie ma tutaj górnej granicy wieku. Aby skorzystać z programu, w pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę z pytaniami o styl życia, obciążenie chorobami w rodzinie, kondycję psychiczną. I biorąc pod uwagę te odpowiedzi z kwestionariusza, wiek i płeć pacjenta, kierowany jest on na odpowiednie dla jego sytuacji badania profilaktyczne. Podstawowy pakiet badań oprócz morfologii krwi i badania ogólnego moczu zawiera także lipidogram, badanie stężenia glukozy we krwi, badanie poziomu kreatyniny, badanie hormonów tarczycy. Pacjenci mogą zostać skierowani także na badania dodatkowe, wśród których są na przykład próby wątrobowe czy test PSA dla mężczyzn po 50 roku życia, a dla osób do 40 roku życia jest to badanie lipoproteiny, które określa ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. Innym badaniem wykonywanym w ramach pakietu rozszerzonego programu profilaktycznego Moje Zdrowie jest badanie na krew utajoną w kale. Badanie to wykrywa wczesne stany chorobowe jelita grubego, w tym również raka jelita grubego. Wśród osób, które skorzystały z programu profilaktycznego Moje Zdrowie, jest zdecydowanie więcej kobiet, które stanowią 62,5% wszystkich przebadanych. Natomiast w grupie wiekowej od 20 do 29 lat kobiet jest aż dwa razy więcej niż mężczyzn w tym wieku korzystających z programu profilaktycznego.
2: Powiedziała nam Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego NFZ-u. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki, że byliście z nami. No i zachęcam Was od razu do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebook i Instagram o nazwie SK Poznań News, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznań.sk.pl. Tam wiele ciekawych tekstów, m.in. szczegóły wypadku kolejowego po Drogoźnem. Sporo działo się też ostatnio w kontekście Lecha, podsumowanie sezonu, także planowany mecz Superpucharu Polski, a także o budowie Teatru Muzycznego. Jest więc co czytać, ja Was tam odsyłam, a jeżeli według Was jest jakiś temat, którym powinniśmy się zająć, to też odsyłam Was na Messenger SK Poznań News, to też nam na pewno pozwoli przyjrzeć się tej sytuacji. Raz jeszcze dzięki za dziś i do usłyszenia.
0: SK Poznań News.
2: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Przeciw inicjatywie historyków, ale za parkiem kulturowym na Ostrowie Tumskim zagłosowali radni miejscy. Uchwała Ostrów Tumski, Ostrówek i Śródka, najstarsze dzielnice Poznania, miała wprowadzić w tym miejscu teren pod specjalnymi zasadami chroniącymi historyczny charakter dzielnicy. Podobnie jest na Starym Mieście. Zdaniem radnych inicjatywa jest słuszna, ale ma błędy formalne.
14: Trzeba porządnie się przygotować do tego przedsięwzięcia i dobrym wzorem prac nad parkiem kulturowym, który już mamy na Starym Mieście, trzeba zacząć od prac zespołu merytorycznego pod panią konserwator zabytków.
2: Mówi radny Łukasz Mikuła. Historycy cieszą się, że ich pomysł będzie realizowany, ale obawiają się, że

0: Wielu jednak wie, że jeden z tych tekstów został zmieniony. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
1: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
2: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
1: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób w transporcie publicznym, bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami. Najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają, oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też, jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi, dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
2: Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują akcje jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
1: Staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. To jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach, takich wydawałoby się podstawowych, ciągle przypominać, tej nauki nigdy za mało. To są rzeczy typu, wydawałoby się oczywiste, natomiast nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to i regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo, wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera. Trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym. Będziemy też emitować komunikat przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, to są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
2: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek, to nie palarnia, to już są, myślę, takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań nie niekulturalnych w

0: komunikacji zbiorowej jest coraz mniej.
1: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PSD, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić. I rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast, bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów bardzo mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść. Spokojnie, każdy zdąży wsiąść, nie ma z tym żadnego problemu, ale dajmy szansę najpierw tym, którzy są wewnątrz, żeby mogli wysiąść. Tak samo jak wejdziemy do pojazdu, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy, nawet jeżeli jedziemy jeden przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko, natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając potem wejście następnym osobom. A wiele osób też tak ma zakodowane, że wchodząc do pojazdu od razu się ustawia przy drzwiach. Lepiej po prostu się przesunąć trochę do wnętrza, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś dalej, czy do pętli, czy ileś przystanków, no to naprawdę wchodząc do środka damy szansę też innym na korzystanie z transportu, bo też bywały takie sytuacje, że teraz jest tego dużo, dużo mniej, ale bywało tak kiedyś, że bardzo dużo osób było właśnie skoncentrowanych przy drzwiach, a w tych przestrzeniach pomiędzy drzwiami było widać przez okna, że tam jest puste miejsce, natomiast dodatkowo osoby musiały się bardzo mocno wciskać, żeby w ogóle móc wejść, i to też taki apel o to, żebyśmy myśleli też o innych, nie tylko o sobie, a w ten sposób właśnie myślimy o kimś innym.
2: SK Poznań.
0: na krótko takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów? Co by to było?
1: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej. Znaczy, nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą. Także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
0: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy, bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
1: Nie, jest to zabronione.
0: Z kierowcą autobusu.
1: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd, przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
0: Ale takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
1: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
2: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym opowiedział nam Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: Eska Poznań News.
2: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Zaprezentowano nowe wizualizacje Teatru Muzycznego. Budynek za prawie 500 milionów złotych ma stanąć za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Po kulisach obecnej siedziby oprowadził dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
4: Tu jest charakter zdobnia, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu. To wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić. Ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no, i wąskie, i no, nie dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać. Natomiast no, mało komfortowe. Tu jest mała garderoba. Czy są tutaj pracy?
5: Dzień dobry.
4: No, tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście, ale...
5: Oczywiście. Ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no, ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
4: Zobaczcie, jaka... No absolutnie tak. No, zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w Nowym Teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, która, czyli ta kulisa będzie miała, łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń. Więc...
5: To jest dosłownie schowek namiotu.
4: Proszę bardzo, mamy schowek namiotu, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują. Tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. Jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów. Natomiast no, w Nowym Teatrze będziemy orkiestron mieć też trzy razy większy, czy 2,5 razy większy przynajmniej.
5: Nie? No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy i ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, no niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
4: Tu się pracuje. Wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z plexi oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby no właśnie się jakoś ratować przed tym.
5: A jak się tu pracuje?
4: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... Myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasem myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
5: Za około 2 lata to wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
4: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. Rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstanie w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku, jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, no, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia 7 rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w 1 rzędzie, ale chcieliśmy, żeby te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zmartwieniem było to, jak oddzielić się od drgani i od wibracji i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów. Więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu komfort w tym zakresie i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań współpracę z tym biurem projektowym i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
5: A ile kosztowało to marzenie?
4: Koszty tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity, i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tego, tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
5: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
4: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z poprzednim architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później żebyśmy mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 2029 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
5: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
4: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta, z samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy. Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego typu, tego typu usługi, hotele zyskają na tym, i tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu, zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wybudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak Uniwersytet, gdzie mieści się Aula Uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje, i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznaniacy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić, i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
3: SK Poznań.
2: Nowa drużyna siatkówki powstała w Poznaniu. Fort Poznań zagra na zapleczu Plus Ligi. Projekt zakłada m.in. utworzenie seniorskiej drużyny, która będzie grała w pierwszej lidze siatkówki. Chcemy spojrzeć szerzej, mówi prezes Bartosz Witkowski.
6: Fort Poznań to nie tylko zespół pierwszoligowy, ale tak naprawdę cały ekosystem, którego celem jest zapewnienie pełnej kontynuacji szkolenia młodzieży od mini siatkówki właśnie po siatkówkę seniorską. Z naszych obserwacji, nasze doświadczenia i tak naprawdę klucz do tego pomysłu polega na tym, że mamy bardzo zdolną młodzież w Wielkopolsce. To jest Poznań, to jest Piła. W Poznaniu mamy kilka akademii szkolących i robiących bardzo dobrą robotę z młodzieżą. Natomiast potem nam się to urywa. A mamy fajne warunki. Brakuje tak naprawdę właśnie innych sportów zespołowych poza piłką nożną w Poznaniu. No i udało nam się zarazić tym pomysłem grupę ludzi właśnie i z uniwersytetu, jak i pewną część biznesu, która podziela nasze myślenie, że tak naprawdę potrzebujemy zaadresować tą część pomiędzy wiekiem juniorskim a seniorskim i przy dobrej organizacji, przy połączonych siłach, czy z Wrześnią, czy z Tarnowem Podgórnym, zapewnić to, czego do tej pory nie było w Wielkopolsce. Współpracujemy z Astra Nova Sul. Astra Nova Sul w związku ze swoimi problemami zaproponowała użyczenie nam swojej licencji. My z tej propozycji skorzystaliśmy. W związku z tym przyjmujemy jakoby licencję Astra Nova Sul. To nie jest licencja, która została wywalczona awansem z drugiej ligi. Była 4 lata temu w Nowej Soli, natomiast na ten sezon, od tego sezonu te rozgrywki zostaną po prostu przeniesione do Poznania i w związku z tym będziemy mogli występować na tym szczeblu rozgrywek. 3-4 nazwiska po jednym praktycznie na każdej pozycji pozostały nam do uzupełnienia. Najważniejsze, mamy sztab szkoleniowy w postaci pierwszego i drugiego trenera. Trener Grabda, bardzo doświadczony trener, również w związku z prowadzeniem kadr narodowych młodzieżowych. Co jest dla nas ważne, bo tak jak powiedziałem, w tej koncepcji fortów liczy się też to, żebyśmy przyciągali wielkopolską młodzież do tego, żeby mogła kontynuować swoją karierę tutaj lokalnie. Stąd też nasze plany, aby w tym roku do pierwszej ligi zagościli reprezentacji kadry Polski młodzieżowej. Chłopacy, którzy kończą 4. klasę w SMS Spale. Tutaj mamy już też kontrakty dogadane. W związku z tym takie połączenie trenera, który wie, jak z tą młodzieżą pracować, ale ma doświadczenie również tauro ligowe, plus ligowe, będzie najlepszym rozwiązaniem i najlepszym trenerem, którego potrzebujemy na ten moment.
2: Juniorzy będą trenować w klubach z Tarnowa Podgórnego i Wrześni. Seniorzy będą trenowali w hali UAM przy Zagajnikowej na Morasku. Siatkówka jest częścią uniwersytetu, mówi Adam Barabasz z Centrum Sportu UAM.
1: Taki jest plan. Będziemy na pewno musieli tutaj się mocno wysilić organizacyjnie, ale już tutaj deklarujemy, że takie decyzje i taki plan zakreśliliśmy. Mam tu na myśli fakt, że przecież oprócz naszej ligi siatkówki będą też przecież futsalistki, ale już rozmowy właściwie są przeprowadzone, harmonogram prawie cały uporządkowany, więc no nie jest tylko liczyć na dobre sukcesy i na pracę wspólną między szkołami, bo to też, co powiedział przed momentem prezes Bartek Witkowski, to są szkoły podstawowe, średnie, uczelnia i następnie też absolwenci, pracownicy uniwersytetu, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta siatkówka jest bardzo silnie zakorzeniona w naszym uniwersytecie już od wielu, wielu lat, a pracownicy, i to po na przykład z marca tego roku, zdobyli złoty medal w kategorii K50 w Mistrzostwa Polski pracowników szkół wyższych i ten event skupia już 18 zespołów. To jest naprawdę przestrzeń do nie tylko rywalizacji, ale również podjęcia różnych konsultacji, rozmów, wymiany doświadczeń między nami. Tam spotykają się właśnie rektorzy, prorektorzy, dziekani. To są grający zawodnicy po prostu tych zespołów, czy tak jak kanclerz AGH w Krakowie. I tam jest to na pewno przestrzeń do podyskutowania o siatkówce. No przede wszystkim pokazania, i to jest moje osobiste zdanie, że siatkówka jest naprawdę dobrem narodowym Polski w szczególności.
2: Fort Poznań rozpocznie zmagania na jesień. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań na 93 FM. Dziękuję, że byliście z nami, a także zachęcam Was do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Profil Eska Poznań News na Facebooku i, uwaga, na Instagramie taka sama nazwa. A jeżeli chodzi o teksty, to odsyłam Was na poznańsk.pl. Tam też dużo się dzieje, więc sprawdzajcie sami. Raz jeszcze dzięki za dziś i do usłyszenia.
3: Eska Poznań News.
2: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
7: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
0: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
7: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też niezauważalnie po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
0: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
7: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat, tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
0: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
7: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
0: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
7: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ten właśnie ten, ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
0: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
7: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na taką, na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo, bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce, już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
0: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
7: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie no to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują no, w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No, jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
2: A moją rozmówczynią była dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
3: SK Poznań.
2: Od 2010 roku dziergają dla potrzebujących dzieci z całego świata. Włóczkarsi spotkali się w Fundacji Redemptoris Missio, gdzie wspólnie tworzyli kolejne czapki, kocyki i pluszaki. A wszystko zaczęło się od Urszulanki, siostry Cecylii Śmiech.
8: Moja przełożona wyczytała taki apel polskich żołnierzy z pomocą dla misji do Afganistanu. No więc ona modliła się i mówi tak, no przecież Cecylia umie robić na drutach, a siostra druga ma pełny worek nici po zmarłej bratowej. Pyta mnie, czy bym zrobiła, mówię, tylko potrzebuję nici. Mówię, siostra ma, no to przyniosła mi te nici, zaczęłam robić, no zrobiłam, chyba zrobiłam ze 100 pierwszych czapek. I pomyślałam sobie, że po prostu czapki zrobię, bo mówią, że najwięcej ciepła idzie przez głowę. No to chyba to zaczęłam robić. No i poszło. No i później jak mi to przyszło, później zaczęli mi ludzie przysyłać, mi właściwie przysyłali mi z całej Polski włóczkę. Nawet i z zagranicy mi przysyłali pieniądze. na czapki dla siostry Cecylii. I także to się zaczęło. No później panie zaczęły robić, no i mówię tak, że no założyliśmy ten klub włóczkarsów. Nie wiedzieliśmy, jak je nazwać. I syn na pani Doroty mówi, słuchajcie, jak są bitlesi, jacyś inni, to będą włóczkarsi. I zrobiliśmy się włóczkarsami. No i tak idzie. A później zobaczyłam, że przecież taki ktoś przyniósł taki, przyniósł zabawki dla Afganistanu. I ja to mi się spodobało. Myślę, że ja też mogę zrobić. Zaczęłam robić. No i później zaczęliśmy sprzedawać. No i są pieniądze z tego i też na dobre cele idą. Jedna o drugą uczymy. Ja bardzo chętnie uczę. Gdyby ktoś chciał się nawet czegośkolwiek uczyć, to mogą do mnie do domu klasztoru przyjść i w klasztorze będę uczyła.
9: A spodziewała się siostra, że tak to się rozwinie?
8: Nie, nie przypuszczałam. No ale no, kiedyś zaczęłam robić, no, kiedy zrobiłam 500 czapek, zrobiłam, później zaczęłam robić rękawice, bo rękawice jako dziecko jeszcze robiliśmy, to cała okolica i mężczyźni i wszyscy nie chodzili do pracy, tylko wszyscy robili na druta. Kupowaliśmy włóczki, sprzedawaliśmy, byli ci, którzy wywozili świat, to znaczy po całej Polsce, sprzedawało się i po prostu z tego się żyło. Czapek to naliczyłam, że chyba poszło koło 3000 albo ponad 3000, a już później przestałam liczyć, a później nam powiedzieli, że 100 tysięcy czapek żeśmy narobili i nie potrzebują więcej. Mamy coś innego robić. Teraz później czasami mówią, że potrzebują kocyki, potrzebują sweterki. No to robimy to, co potrzebują. A ja zaczęłam robić rękawiczki. Robiłam rękawiczki ze wzorkami. Takie gwiazdy, takie różne wzorki. To też szło, bo myśmy to jako dziecko robiliśmy.
9: A kto panią nauczył?
10: Moja babcia świętej pamięci nauczyła mnie robić zaraz po wojnie. Miałam 6 lat i babcia mówi tak, będziesz miała druciki i zrobisz ładne skarpetki, nauczysz się. To był okres powojenny, to dla dziecka tam nie przemawiało oczywiście, ale babcia miała cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak nie można, tu trzeba trochę pociągnąć, tam trzeba... I takim sposobem nauczyłam się robić skarpety. To było pierwsze, co się nauczyłam jako dziecko.
9: Wie pani mniej więcej, ile pani zrobiła już?
10: Prawie 1000 czapek zrobiłam, 60 takich dużych szali, z tego co pamiętam, kombinezony dla takich maluszków, to takich niemowląt, tylko już takich rocznych czy dwurocznych dzieci, co składało się ze skarpet, spodni, sweterka i czapka, nie? To takich kompletów też zrobiłam. Ile to było, Piotr? Nie pamiętam. 15 chyba. Tych zrobiłam kołderek też, ponad 10, bo takie sweterki, co to też ja porobiłam i dużych swetrów dla dorosłych, swetrów około 60 w sumie byłoby, nie? Tych, no, sporo robiłam.
9: Naiwnie zapytam, dlaczego pani to robi?
10: Dlatego to robię, bo niektórym jest zimno. Niektórzy nie mają co jeść, to trzeba też jeszcze finansowo wesprzeć. Jesteśmy tylko ludźmi i nam nie ubędzie. A niektóra mama nie ma czym dziecka na przykład przykryć. A jak będzie miała taki kocyk, to go obtuli i niech maleństwu będzie ciepło. Nie dlatego, że chce mi się, czy nie chce mi się. Czasem wbrew sobie siedzę, bo muszę zrobić, bo muszę skończyć, a już północ minęła, nie?
9: Jasne, jasne. No.
2: Z siostrą Cecylią Śmiech rozmawiał Paweł Adamczewski. A zanieczyszczenia mają wpływ na zmianę płci. U żab alarmują naukowcy z Poznania.
11: Ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
2: Mówi Martyna Frączak z Uniwersytetu Przyrodniczego i dodaje, że płazy zmieniały płeć na żeńską lub bezpłodną. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam Was do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, fanpage Eska Poznań News na Facebooku, no i profil o takiej samej nazwie również na Instagramie. Odsyłam Was także na stronę internetową poznań.sk.pl. Raz jeszcze dzięki za dziś i do usłyszenia.
3: Radio SK. SK. News.
12: dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
13: Cześć,
12: dobry.
13: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
12: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
13: Tego mi życzysz.
12: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furia. Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
13: To słuchaj, bardzo się cieszę.
12: Chyba, że wywiniesz jakiś
13: tak
12: numer po drodze. To wtedy będzie
13: nie
12: gorzej.
13: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
12: Bardzo dobrze.
13: Mam nadzieję.
12: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
13: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy, więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
12: dlatego też tutaj dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
13: To był złoty strzał.
12: Naprawdę?
13: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda. To był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
12: To ty
13: takim,
12: masz duże szczęście.
13: Też tak uważam, wiesz? Do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
12: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
13: Również.
12: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
13: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo, na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
12: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym sercem?
13: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
12: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
13: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
12: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodu, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
13: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
12: No, czyli
13: więc
12: się zgadza.
13: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
12: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
13: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
12: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
13: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz tak, zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. I jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam i... No, od najmłodszych lat gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to, co cię gdzieś tam kręci. Może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to Musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
3: SK Music News.
2: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, no a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
3: SK Music News.
2: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej.

0: It Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
2: Sviatoslav Vakarchuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha, obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
2: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
2: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No,

0: piorun mnie szczelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
0: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News.
3: SK Music News. Ready jestem.
0: Jesteś ready?
3: Muszę podpisać potem. Mam,
0: podpiszesz mam, mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby ten z patelni.
3: Naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Jest. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja lubię dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio tak widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
0: więc
3: jest.
0: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z resztek. Tak. I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
0: jesteś też przecież pracującą mamą.
3: No czy, tak, to jest czego? Zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę. Bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak
3: wyłuskałaś. Specjalnie tak zrobiłam. mówiłam specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś dotyka jedzenia.
3: Zawsze lądujemy w jedzeniu.
0: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie dokładnie. Znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
3: Tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
3: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
0: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
3: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiecie.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje,
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacja i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który
1: to
0: nadał
1: właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak,
0: i
1: żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: Tak, tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale
1: tak.
0: też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okej, okay. Znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie. Jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno, to na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jest. Jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda. I bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło. Wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu. A okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe. Współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od
1: tego. Nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się spełnisz
1: dziękuję.
0: W tym.
1: Bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web w web pisaliśmy. I jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer. I pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna. Bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na
1: wreszcie, coś zjemy wreszcie do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi, pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę, i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Chodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. News.
0: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Bo to był

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero
0: testy
1: potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co było inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: więc... A niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życie
0: różne.
1: Życie piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję, więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić,
1: oczywiście,
0: bo mam tutaj rakietę na
1: przykład.
0: Ale
1: naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także
1: dziękuję.
0: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam.
0: A, tam nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: Radio,
1: czy nie?
0: Cambio Dolor.
1: Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz
1: tak
0: taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: A, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź. Panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
12: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
16: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
15: Poznań na czasie.
16: Dominik Rutkowski, dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli nie macie planów na niedzielkę w mieście, no to możecie wybrać się w taką sentymentalną podróż, bo Poznań symbolicznie żegna w ten weekend dwuwagonowe, ponad 50-letnie tramwaje 105N. One jeżdżą na trasie od Starołęki do Głogowskiej. To trasa, którą pierwszy raz poznańskimi torami te tramwaje przejechały. Szczegóły na stronie MPK.
14: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
17: Muzyką się żyje.
18: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
19: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
18: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, si, senor, si, si, gracias. Szczególnie jeśli dopłacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Pitbull, tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym, już nie takim ściśle tajnym, no i oni się tam bardzo dobrze bawią, no i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK, możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grupson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem wam za chwilę, ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga, witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia...

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate. Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: O jeśli. Tak gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
1: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
15: Poznań na czasie.
16: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Przy niedzieli w SC Poznań zaglądamy do repertuaru poznańskich kin, a w nich m.in. film familijny Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Mamy też kolejny familijny film Drzewo magii, czy film akcji Zawodowcy. Nieważne na co chcecie się wybrać, możecie wybrać się za darmożkę, bo mam bilety do kina. Dajcie znać na Messengerze SK Poznań News, dlaczego to właśnie do Was powinny one trafić.
14: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
17: Muzyką się żyje.
18: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
19: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
18: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White, 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Poker Face, ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12, zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13, ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: To tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
17: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
16: Przy tworzeniu tego kawałka kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Śląska Poznań.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: I jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
4: tak? Tak, challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże.
7: Jest!
2: Ojej! U Justynki troszkę mniejszy serduszkiem,
7: ja
2: u ciebie...
7: Dreamlinera.

0: O, właśnie tam.
1: Dziękuję.
2: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej. Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To
2: prawda.
0: My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
18: Design, technologia, systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
20: Wszystko brzmi lepiej.
21: W harmonii.
20: Dwa głosy współgrają.
21: Ze sobą.
20: Przekazują z lekkością.
21: Trudne wiadomości.
20: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
21: Betonowy mur.
20: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
21: zostać influencerką.
20: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
21: Harmonizer.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie. I miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No, do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
17: Poznań na czasie.
18: Dominik Rutkowski, dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli nie macie planów na niedzielkę w mieście, no to możecie wybrać się w taką sentymentalną podróż, bo Poznań symbolicznie żegna w ten weekend dwuwagonowe ponad 50-letnie tramwaje 105N. One jeżdżą na trasie od Starołęki do Głogowskiej. To trasa, którą pierwszy raz poznańskimi torami te tramwaje przejechały. Szczegóły na stronie MPK.
16: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
20: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdował się amunicja.
19: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
21: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
19: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
15: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe, albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: takie właśnie.
1: Radio SK.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, co się chciało?
2: Można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę Skama, Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku!
1: Są zamiast
2: słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda, była.
2: Cholera, żeby wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
9: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
11: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący. O.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemna.
12: Dzięki bardzo.
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać jabłkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
13: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes. Less stress.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
20: W drugiej alejce po prawej.
21: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
20: A, to prawda.
21: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
20: No jasne.
22: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
23: I po reklamie.
24: Esko.

0: Esko, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Esko też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Esko Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Esko Toy Story Radio. No to posłuchajmy.
1: Esko Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga! Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą!
5: Ratujcie baterię!
6: Nie czas na wyjaśnienia!
7: Zostaw baterię, ratuj siebie!
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie!
8: Eska, Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
15: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
14: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
16: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
14: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
17: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec, ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? A dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda. A ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Powodzenia
0: dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
8: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Kto zwalcza ból?
19: Wundary!
18: Kto?
19: Wundary!
3: Wundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
20: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.

0: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.

taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartowało 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
15: Poznań na czasie.
16: Dominik Rutkowski, jeżeli nie macie planów na niedzielkę w mieście, no to można wybrać się nad Wartę, na przejażdżkę rowerową na przykład, no bo Wartostrada zachęca, nie ma co ukrywać. Ale zachęcają też miejscóweczki, które powoli, powolutku się rozkręcają. Pogoda coraz ładniejsza. Mamy już klub na fali, on działa, tam sporo się dzieje. Tak samo zresztą jak w Container Art. Tam na przykład we wtorki można sobie potańczyć salsę.
14: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
17: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
18: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć, więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Beja Islam, co tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia, samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej, a ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę i tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Hot grill.
16: Arilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
21: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
25: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
26: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
29: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
11: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
12: Najchętniej 3-0.
10: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów to tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers? Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
13: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
10: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
14: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz ze

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to upornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Słucha, pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła disem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Design. Technologia. Systemy bezpieczeństwa. Volkswagen T-Roc już od 119 tysięcy. Poczuj różnicę podczas jazdy próbnej. Sprawdź go osobiście w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. Na hasło radio przy zamówieniu voucher na akcesoria w prezencie.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
17: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
25: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
30: Poznań na czasie.
31: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Przy niedzieli w SC Poznań zaglądamy do repertuaru poznańskich kin, a w nich m.in. film familijny Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Mamy też kolejny familijny film Drzewo magii, czy film akcji Zawodowcy. Nieważne na co chcecie się wybrać, możecie wybrać się za darmożkę, bo mam bilety do kina. Dajcie znać na Messengerze SK Poznań News, dlaczego to właśnie do Was powinny one trafić.
29: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
0: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
2: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
1: Jaki wynik?
3: 3-1 dla Polski.
1: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
3: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
4: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
5: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinie.

0: i na noteci.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Elska Poznań. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero
0: testy
1: potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze więcej.
0: W czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję, więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę. Na
1: ale naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
0: słyszałem,
1: DJ-em.
0: No tak, ale super będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję. No.

0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam.
1: A, tam nie,
0: nie
1: czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: radio,
0: czy nie?
1: Cambio de Lor.
0: To ja, mi się
1: chyba,
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz tak. Taką energię południową.
0: No to słuchaj,
1: trochę.
0: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in the... Te wszystkie wersje to jednak covery i remix.

nocy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Ready jestem.
2: Jesteś ready?
1: Muszę podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
2: No tu jakby ten z patelni ten
1: naprawdę,
2: zdjęty,
1: to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
2: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
1: Dziękuję.
2: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
1: Ale ja lubię dawać prezenty.
2: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
1: Tak jest, tak
2: więc
1: jest.
2: Ta płyta powstawała.
1: Półtora roku powstawała, tak.
2: Nosi tytuł Z resztek.
1: Tak.
2: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
1: Z jakich resztek?
2: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
1: dobrze,
2: jesteś też przecież pracującą mamą.
1: No czy, tak, to jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
2: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę. Bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
1: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
2: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś dotyka jedzenia.
1: Zawsze lądujemy
2: od samego
1: w jedzeniu.
2: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
1: Dokładnie.
2: Znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
1: Tak jest.
2: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dani na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
1: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki, jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
2: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
1: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiaty.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc
1: tak
0: pochwal
1: jest.
0: Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadanie, obiad, kolację i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźne XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który nadał
1: to właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak, żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale
1: tak.
0: też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okay.
1: jest.
0: Okej, znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie, jaka historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a, myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, w samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam, a że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego, myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno, to na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak. Jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe. Współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Zatem to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: spełnisz
0: w tym.
1: Dziękuję, bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, łeb w łeb pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał, on mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na ucha,
1: coś zjemy wreszcie
0: brzucha.
1: Do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale jest. Koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Chodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie, ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
2: SK Music News.
0: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
2: SK Music News.
0: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
2: SK Music News.
0: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
2: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Żeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
3: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Sviatosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
3: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy potem i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją, to była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to no to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston, jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News. SK Music News.
0: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
3: Cześć,
0: dobry.
3: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
3: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
3: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
3: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
3: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
3: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu i sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj marzyło. Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle tak. Świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
3: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
0: To ty takim, masz duże szczęście.
3: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
3: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
3: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym sercem?
3: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko? Pytanie.
3: Nie czuję tak, że za szybko, aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
0: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
3: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
0: No, czyli
3: więc
0: się zgadza.
3: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
0: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
3: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
0: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
3: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. I jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam i... No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
4: Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
5: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
3: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
5: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważalnie po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
3: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
5: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat. Tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
3: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
5: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą krajową listę dziedzictwa niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
3: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
5: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
3: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
5: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo, bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce, już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
3: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
5: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. Jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważne, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
4: A moją rozmówczynią była dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
2: SK Poznań.
4: Od 2010 roku dziergają dla potrzebujących dzieci z całego świata. Włóczkarsi spotkali się w Fundacji Redemptoris Missio, gdzie wspólnie tworzyli kolejne czapki, kocyki i pluszaki. A wszystko zaczęło się od Urszulanki, siostry Cecylii Śmiech.

0: zaczęłam robić. No i poszło. No i później jak mi to przyszło, później zaczęli mi ludzie przysyłać, przysyłali mi z całej Polski włóczkę. Nawet i z zagranicy mi przysyłali pieniądze na czapki dla siostry Cecylii. I także to się zaczęło. No później panie zaczęły robić. No i mówię tak, że no, założyliśmy ten klub włóczkarsów. Nie wiedzieliśmy, jak je nazwać. I syn na pani Doroty mówi, słuchajcie, jak są bitlesi, jacyś idzi, to będą włóczkarsi. I zrobiliśmy się włóczkarsami. No i tak idzie. A później zobaczyłam, że przecież taki ktoś przysunął zabawki dla Afganistanu. I ja to mi się spodobało. Myślę, że ja też mogę zrobić. Zaczęłam robić. No i później zaczęliśmy sprzedawać. No są pieniądze z tego i też na dobre cele idą. Jedna a drugą uczymy. Ja bardzo chętnie uczę. Gdyby ktoś chciał się nawet czegośkolwiek uczyć, to mogą do mnie do domu klasztoru przyjść i w klasztorze będę uczyła.
1: Spodziewała się siostra, że tak to się rozwinie?
0: Nie, nie przypuszczałam. No ale no, kiedyś zaczęłam robić, no, kiedyś zrobiłam 500 czapek, zrobiłam, później zaczęłam robić rękawice, bo rękawice jako dziecko jeszcze robiliśmy, to cała nasza okolica i mężczyźni i wszyscy nie chodzili do pracy, tylko wszyscy robili na drutach. Kupowaliśmy włóczki, sprzedawaliśmy, byli ci, którzy wywozili świat, to znaczy po całej Polsce, sprzedawało się i po prostu z tego się żyło. Czapek to naliczyłam, że chyba poszło koło 3000 albo ponad 3000, a już później przestałam liczyć, a później nam powiedzieli, że 100 tysięcy czapek żeśmy narobili i nie potrzebują więcej. Mamy coś innego robić. Teraz później czasami mówią, że potrzebują kocyki, potrzebują sweterki. No to robimy to, co potrzebują. A ja zaczęłam robić rękawiczki. Robiłam rękawiczki ze wzorkami. Takie gwiazdy, takie różne wzorki. To też szło, bo myśmy to jako dziecko robiliśmy.
1: A kto panią nauczył?
2: Moja babcia świętej pamięci nauczyła mnie robić zaraz po wojnie. Miałam 6 lat i babcia mówi tak, będziesz miała druciki i zrobisz ładne skarpetki, nauczysz się. To był okres powojenny, to dla dziecka tam nie przemawiało oczywiście, ale babcia miała cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak nie można, tu trzeba trochę pociągnąć, tam trzeba... I takim sposobem nauczyłam się robić skarpety. To było pierwsze, co się nauczyłam jako dziecko.
1: Wie pani mniej więcej, ile pani zrobiła już?
2: Prawie 1000 czapek zrobiłam, 60 takich dużych szali, z tego co pamiętam, kombinezony dla takich maluszków, to takich niemowląt, tylko już takich rocznych czy dwurocznych dzieci, co składał się ze skarpet, spodni, sweterka i czapka, nie? To takie kompletów też zrobiłam. Ile to było, Piotr? Nie pamiętam. 15 chyba. Tych zrobiłam kołderek też, ponad 10. To takie sweterki, co to też ja porobiłam. I dużych swetrów dla dorosłych. Tych swetrów około 60 w sumie było, nie? Tych, no, sporo robiłam.
1: Naiwnie zapytam, dlaczego pani to robi?
2: Dlatego to robię, bo niektórym jest zimno, niektórzy nie mają co jeść, to trzeba też jeszcze finansowo wyprzeć. Jesteśmy tylko ludźmi i nam nie ubędzie. A niektóra mama nie ma czym dziecka na przykład przykryć. A jak będzie miała taki kocyk, to go obtuli i niech maleństwu będzie ciepło. Nie dlatego, że chce mi się, czy nie chce mi się. Czasem wbrew sobie siedzę, bo muszę zrobić, bo muszę skończyć, a już północ minęła, nie?
1: Jasne.
3: Z siostrą Cecylią Śmiech rozmawiał Paweł Adamczewski. A zanieczyszczenia mają wpływ na zmianę płci u żab, alarmują naukowcy z Poznania.
4: Ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
3: Mówi Martyna Frączak z Uniwersytetu Przyrodniczego i dodaje, że płazy zmieniały płeć na żeńską lub bezpłodną. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam Was do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, fanpage Eska Poznań News na Facebooku, no i profil o takiej samej nazwie również na Instagramie. Odsyłam Was także na stronę internetową poznań.sk.pl. Raz jeszcze dzięki za dziś i do usłyszenia.
5: Eska Poznań News.

0: czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
1: Zaprezentowano nowe wizualizacje Teatru Muzycznego. Budynek za prawie 500 milionów złotych ma stanąć za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Po kulisach obecnej siedziby oprowadził dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
2: Tu jest charakter zdobnia, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu. To wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić. Ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no, i wąskie, i dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać. Natomiast no, mało komfortowe. Tu jest mała garderoba. Czy są tutaj?
3: Dzień dobry.
2: No, tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście, ale...
3: Oczywiście.
4: Ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no, ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
2: Zobaczcie, jaka... No absolutnie tak. No zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w Nowym Teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, która, czyli ta kulisa będzie miała, łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń. Więc...
4: To jest dosłownie schowek namiotu.
2: Proszę bardzo, mamy schowek namiotu, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują. Tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. Jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów. Natomiast no, w Nowym Teatrze będziemy orkiestron mieć też trzy razy większy, czy 2,5 razy większy przynajmniej.
4: Nie? No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy i ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, no niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
2: Tu się pracuje, wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z plexi oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby no właśnie się jakoś ratować przed tym.
4: A jak się to pracuje?
2: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... Myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasem myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
4: Za około 2 lata to wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
2: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. Rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstanie w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku, jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, no, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia 7. rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w 1. rzędzie, ale chcieliśmy, żeby te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zmartwieniem było to, jak oddzielić się od drgań i od wibracji i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów. Więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu, komfort w tym zakresie i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań współpracę z tym biurem projektowym i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
4: A ile kosztowało to marzenie?
2: Koszty tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
4: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
2: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później żebyśmy mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 2029 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
4: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
2: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta, z samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy. Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego typu, tego typu usługi, hotele zyskają na tym. I tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu, zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wybudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak uniwersytet, gdzie mieści się aula uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznańcy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
3: SK Poznań.
1: Nowa drużyna siatkówki powstała w Poznaniu. Fort Poznań zagra na zapleczu Plus Ligi. Projekt zakłada m.in. utworzenie seniorskiej drużyny, która będzie grała w pierwszej lidze siatkówki. Chcemy spojrzeć szerzej, mówi prezes Bartosz Witkowski.
5: Fort Poznań to nie tylko zespół pierwszoligowy, ale tak naprawdę cały ekosystem, którego celem jest zapewnienie pełnej kontynuacji szkolenia młodzieży od mini siatkówki właśnie po siatkówkę seniorską. Z naszych obserwacji, nasze doświadczenie i tak naprawdę klucz do tego pomysłu polega na tym, że mamy bardzo zdolną młodzież w Wielkopolsce. To jest Poznań, to jest Piła. W Poznaniu mamy kilka akademii szkolących i robiących bardzo dobrą robotę z młodzieżą. Natomiast potem nam się to urywa. A mamy fajne warunki. Brakuje tak naprawdę właśnie innych sportów zespołowych poza piłką nożną w Poznaniu. No i udało nam się zarazić tym pomysłem grupę ludzi właśnie i z uniwersytetu, jak i pewną część biznesu, która podziela nasze myślenie, że tak naprawdę potrzebujemy zaadresować tą część pomiędzy wiekiem juniorskim a seniorskim i przy dobrej organizacji, przy połączonych siłach, czy z Wrześnią, czy z Tarnowem Podgórnym, zapewnić to, czego do tej pory nie było w Wielkopolsce. Współpracujemy z Astra Nowa Sól. Astra Nowa Sól w związku ze swoimi problemami zaproponowała użyczenie nam swojej licencji. My z tej propozycji skorzystaliśmy. W związku z tym przyjmujemy jakoby licencję Astra Nowej Sól. To nie jest licencja, która została wywalczona awansem z drugiej ligi. Była 4 lata temu w Nowej Soli, natomiast na ten sezon, od tego sezonu te rozgrywki zostaną po prostu przeniesione do Poznania i w związku z tym będziemy mogli występować na tym szczeblu rozgrywek. 3-4 nazwiska po jednym praktycznie na każdej pozycji pozostały nam do uzupełnienia. Najważniejsze, mamy sztab szkoleniowy w postaci pierwszego i drugiego trenera. Trener Grabda, bardzo doświadczony trener, również w związku z prowadzeniem kadr narodowych młodzieżowych. Co jest dla nas ważne, bo tak jak powiedziałem, w tej koncepcji fortów liczy się też to, żebyśmy przyciągali wielkopolską młodzież do tego, żeby mogła kontynuować swoją karierę tutaj lokalnie. Stąd też nasze plany, aby w tym roku do pierwszej ligi zagościli reprezentacji kadry Polski młodzieżowej. Chłopacy, którzy kończą czwartą klasę w SMS Spale. Tutaj mamy już też kontrakty dogadane. W związku z tym takie połączenie trenera, który wie, jak z tą młodzieżą pracować, ale ma doświadczenie również tauro ligowe, plus ligowe, będzie najlepszym rozwiązaniem i najlepszym trenerem, którego potrzebujemy na ten moment.
1: Juniorzy będą trenować w klubach z Tarnowa Podgórnego i Wrześni. Seniorzy będą trenowali w hali UAM przy Zagajnikowej na Morasku. Siatkówka jest częścią uniwersytetu, mówi Adam Barabasz z Centrum Sportu UAM.
6: Taki jest plan. Będziemy na pewno musieli tutaj się mocno wysilić organizacyjnie, ale już tutaj deklarujemy, że takie decyzje i taki plan zakreśliliśmy. Mam tu na myśli fakt, że przecież oprócz naszej ligi siatkówki będą też przecież futsalistki, ale już rozmowy właściwie są przeprowadzone, harmonogram prawie cały uporządkowany, więc no nic tylko liczyć na dobre sukcesy i na pracę wspólną między szkołami, bo to też, co powiedział przed momentem prezes Bartek Witkowski, to są szkoły podstawowe, średnie, uczelnia i następnie też absolwenci, pracownicy uniwersytetu, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta siatkówka jest bardzo silnie zakorzeniona w naszym uniwersytecie już od wielu, wielu lat, a pracownicy, i to na przykład z marca tego roku, zdobyli złoty medal w kategorii K50 w Mistrzostwa Polski pracowników szkół wyższych i ten event skupia już 18 zespołów. To jest naprawdę przestrzeń do nie tylko rywalizacji, ale również podjęcia różnych konsultacji, rozmów, wymiany doświadczeń między nami. Tam spotykają się właśnie rektorzy, prorektorzy, dziekani. To są grający zawodnicy po prostu tych zespołów, czy tak jak kanclerz AGH w Krakowie. I tam jest to na pewno przestrzeń do podyskutowania o siatkówce. No przede wszystkim pokazania, i to jest moje osobiste zdanie, że siatkówka jest naprawdę dobrem narodowym Polski w szczególności.
1: Fort Poznań rozpocznie zmagania na jesień. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań na 93 FM. Dziękuję, że byliście z nami, a także zachęcam Was do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Profil Eska Poznań News na Facebooku i uwaga, na Instagramie taka sama nazwa. A jeżeli chodzi o teksty, to odsyłam Was na poznańsk.pl. Tam też dużo się dzieje, więc sprawdzajcie sami. Raz jeszcze dzięki za dziś i do usłyszenia.
3: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Przeciw inicjatywie historyków, ale za parkiem kulturowym na Ostrowie Tumskim zagłosowali radni miejscy. Uchwała Ostrów Tumski, Ostrówek i Śródka, najstarsze dzielnice Poznania, miała wprowadzić w tym miejscu teren pod specjalnymi zasadami chroniącymi historyczny charakter dzielnicy. Podobnie jest na Starym Mieście. Zdaniem radnych inicjatywa jest słuszna, ale ma błędy formalne.
7: Trzeba porządnie się przygotować do tego przedsięwzięcia i dobrym wzorem prac nad parkiem kulturowym, który już mamy na Starym Mieście, trzeba zacząć od prac zespołu merytorycznego pod panią konserwator zabytków.
1: Mówi radny Łukasz Mikuła. Historycy cieszą się, że ich pomysł będzie realizowany, ale obawiają się, że wcześniej na północnej części wyspy powstaną mieszkania.
8: Kiedy plan miejscowy zostanie uchwalony, natychmiast może się pojawić projekt już konkretnego inwestora, na który w trybie administracyjnym i w terminie administracyjnym trzeba będzie odpowiedzieć.
1: Mówi Stanisław Czekalski, jeden z pomysłodawców projektu. Komisje Rady Miasta zwróciły się do prezydenta o powołanie zespołu przy konserwatorze zabytków, a co za tym idzie, rozpoczęcie prac nad parkiem kulturowym. Przystanek to nie palarnia, albo masz plecak? Zdejmij go, to dla wielu już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Niewielu jednak wie, że jeden z tych tekstów został zmieniony. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
9: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
10: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
9: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób w transporcie publicznym. Bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami, najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają, oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też, jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
10: Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują. Moją akcję jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
9: Staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. To jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach takich wydawałoby się podstawowych ciągle przypominać, tej nauki nigdy za mało. To są rzeczy typu wydawałoby się oczywiste, natomiast nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to i regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera, trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym, będziemy też emitować komunikat o przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, to są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
10: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek, to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
9: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić. I rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów bardzo mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść. Spokojnie, każdy zdąży wsiąść, nie ma z tym żadnego problemu, ale dajmy szansę najpierw tym, którzy są wewnątrz, żeby mogli wysiąść. I tak samo jak wejdziemy do pojazdu, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy, nawet jeżeli jedziemy jeden przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko. Natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając potem wejście następnym osobom. A wiele osób też tak ma zakodowane, że wchodząc do pojazdu od razu się ustawia przy drzwiach. Lepiej po prostu się przesunąć trochę do wnętrza, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś dalej, czy do pętli, czy ileś przystanków, no to naprawdę wchodząc do środka damy szansę też innym na korzystanie z transportu, bo też bywały takie sytuacje, że teraz jest tego dużo, dużo mniej, ale bywało tak kiedyś, że bardzo dużo osób było właśnie skoncentrowanych przy drzwiach, a w tych przestrzeniach pomiędzy drzwiami było widać przez okna, że tam jest puste miejsce, natomiast no, dodatkowo osoby musiały się bardzo mocno wciskać, żeby w ogóle móc wejść. No i to też taki apel o to, żebyśmy myśleli też o innych, nie tylko o sobie, a w ten sposób właśnie myślimy o kimś innym.
3: SK Poznań.
10: Na krótko, takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów, co by to było?
9: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej, znaczy nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą, także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
10: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
9: Nie, jest to zabronione.
10: Z kierowcą autobusu.
9: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd, przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no, kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
10: A takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
9: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
1: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym opowiedział nam Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: To jest Radio SK. Numer 1 w Poznaniu.

0: informacja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Auto.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

ESK Poznań.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,